0: 101,6 FM.
1: Pareizs laiks 9 vakarā.
2: Dobry wieczór, Dyneburg. Słuchasz polsko-falówki na 101,6 FM. Codziennie godzina dobrej polskiej muzyki, najświeższe wiadomości, ciekawostki i żarty.
3: Dobry wieczór, słuchacie polsko-falówki z Andrzejem Dunderem. Ciekawe informacje oraz polska muzyka to wszystko w ciągu najbliższej godziny na falach 101,6. A na początek Sylwia Grzeszczak. Nowy ty, nowy ja już brzmi w naszym eterze.

0: Polskofalówka. Jesteśmy z Wami na 101,6 FM.
1: Słuchajcie Polskofalówki z Andrzejem Dunderem i jak zawsze zaczynamy od tematów aktualnych. 27 czerwca Karol Nawrocki zaprosił do prezydenckiej rezydencji w Juracie przywódców Litwy, Łotwy, Estonii i Rumunii. Rozpoczął się nieformalny szczyt prezydentów regionu Europy Środkowej i Wschodniej, poinformowała w sobotę w mediach społecznościowych Kancelaria Prezydenta Polski. Na zaproszenie Karola Nawrockiego do Polski przyjechali prezydent Litwy Gitanas Nauseda, prezydent Łotwy Edgar Sienkiewicz, prezydent Estonii Alar Karis i prezydent Rumunii Nikuš Ordan. Zaproszeni goście zwiedzili port wojenny w Gdyni, poinformowała kancelaria, dodając, że jeszcze tego samego dnia rozpocząć się mają rozmowy w rezydencji prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w Juracie. W niedzielę prezydenci Polski, Łotwy, Węgier i Albanii wzięli udział w niedzielnych uroczystościach 70. rocznicy poznańskiego czerwca 56. Spotkanie prezydentów nazywane jest Szczytem Wolności i Solidarności. Centralna uroczystość z udziałem przywódców odbyła się w niedzielę po południu w auli Uniwersytetu Adama Mickiewicza. W tym roku przypada 70. rocznica poznańskiego zrywu. W niedzielę przez cały dzień w Poznaniu odbywały się uroczystości w historycznych miejscach związanych ze zrywem robotników.

0: Polskofalówka. Wszystkim cześć na 101.6.
1: Przy mikrofonie w studiu Polskofalówki w Dyneburgu jestem ja, Andrzej Dunder. Wracamy do eteru. W środę 25 czerwca w Krasławiu odbyło się wydarzenie ważne dla lokalnej wspólnoty katolickiej. Parafia Świętego Ludwika oficjalnie powitała nowego proboszcza, ojca Sergiusza Dominika Iwanowa. Wierni licznie zgromadzili się, by przywitać kapłana i powierzyć jego posługę modlitwie. Nowy proboszcz to postać dobrze znana w środowisku kościelnym, choć dla wielu parafian jego droga może być odkryciem. Ojciec Sergiusz Dominik Iwanow jest dominikaninem związanym z klasztorem świętego Dominika w Lipawie. Na początku 2020 roku obronił doktorat na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Biografia nowego proboszcza pokazuje, że jego obecna pozycja jest efektem długiej i dość nietypowej drogi. Pochodzi z Ładgalii, a lata szkolne spędził w Bałwi. Uczył się w szkole rolniczej w Jaunaglonie. Formację zakonną oraz studia filozoficzno-teologiczne odbywał w Polsce. Nowicjat przeszedł w Poznaniu, filozofię studiował w Warszawie, z kolei w Krakowie uzyskał tytuł magistra teologii ze specjalizacją katechetyczną oraz kwalifikacje pedagogiczne. Oprócz pracy naukowej, ojciec Iwanow ma za sobą solidne doświadczenie duszpasterskie. Pracował w Estonii, na Litwie i na Łotwie, pełniąc funkcję kapłana i katechety. Objęcie parafii w Krasławiu to dla ojca Sergiusza Dominika Iwanowa kolejny krok.

0: Polskofalówka. Jesteśmy z Wami na 101,6 FM.
1: Tu Polskofalówka z Andrzejem Dunderem i my kontynuujemy nasz program. Wczoraj minęła kolejna rocznica zawarcia Unii Lubelskiej. W roku 1569 uchwalono Unię Lubelską, w wyniku której powstała Rzeczpospolita Obojga Narodów ze wspólnym monarchą, herbem, sejmem, walutą, polityką zagraniczną i obronną. Na zawarcie Unii wpłynęła sytuacja międzynarodowa. Wielkie Księstwo Litewskie nie było w stanie samodzielnie prowadzić wojny z Rosją, a trwające od 1558 roku zmagania z Moskwą wykazało słabość państwa litewskiego. Polska, która pośpieszyła Litwie z pomocą, wystawiła w ciągu 7 lat 300 rot wojska, wydając na to 2 miliony złotych, co skłoniło dużą część szlachty litewskiej do poparcia zjednoczenia. Tamtejszej szlachcie pozwolono zachować swoje prawa i język urzędowy, obdarzono ją takimi samymi przywilejami, jakie miała szlachta polska i pozwolono zasiadać w polskim parlamencie. W tej sytuacji przedstawiciele Litwy powrócili do Lublina i wznowili rokowania. 28 czerwca uchwalono zawarcie Unii, 1 lipca zaprzysiężono ją, a 4 lipca ratyfikował ją król. Oba państwa miały mieć wspólnego władcę, wybieranego wspólnie przez oba narody w wolnej elekcji i koronowanego na króla Polski i wielkiego księcia Litwy. Wspólne miało być też prawo, polityka zagraniczna i obronna, choć wojsko, skarb, urzędy i sądownictwo miały pozostać odrębne.

0: Polskofalówka. Jesteśmy z wami na 101,6 FM. Poczta ciepłych słów. Wasze pozdrowienia i życzenia w Polskofalówce. Piszcie do nas na dyneburg@inbox.lv.
1: Ciepłe słowa należą się oczywiście naszym dzisiejszym solenizantom, a są nimi w Polsce Piotr Paweł oraz Beata. Z kolei na Łotwie swoje imieniny obchodzą Paulis, Pauls, Pawels oraz Petris. Przysłowiami na dziś są: gdy Piotr z Pawłem w deszczu uderzy, słońce za mgłą tydzień leży, gdy święty Piotr z Pawłem płaczą, ludzie przez tydzień słońce nie zobaczą, oraz kiedy święty Piotr grzeje, za wiosną jeszcze trzykroć kur zapieje. Cytatą dnia dzisiejszego jest cytat Andrzeja Sapkowskiego: życie nie ustaje w zadziwianiu nas ironią. Dzisiaj są obchodzone również nietypowe święta, takie jak Dzień Rybaka, Dzień Ratownika, Święto Wojskowych Oddziałów Gospodarczych oraz Międzynarodowy Dzień Tropików. No cóż, przesyłamy wszystkim tym, kto obchodzi dziś swoje imieniny lub urodziny, nasze najlepsze życzenia zdrowia, szczęścia, pomyślności oraz wiosny w sercu. I następna piosenka w prezencie od Polskofalówki.

0: dzień.
1: Polskofalówka. Wszystkim cześć na 101.6.
2: Nadal słuchacie Polskofalówki z Dyneburga i my kontynuujemy nasz program. Dzisiaj w Polsce jest obchodzony Dzień Rybaka, święto ludzi, morza i jezior. 29 czerwca to dzień związany z uroczystością świętych Piotra i Pawła, patronów rybaków. Ta data od wieków traktowana jest jako święto rybackiej społeczności w nadmorskich i jeziornych parafiach. Święto branżowe istniało już w czasach PRL-u. Włączono je do oficjalnego katalogu świąt zawodowych obok Dnia Górnika czy Dnia Nauczyciela. Centralną ceremonią Dnia Rybaka jest poświęcenie łodzi rybackich. Łodzie są pięknie przystrojone kwiatami i kolorowymi banderami. Rybacy przybierają się w stroje 12 apostołów, tworząc żywą scenę biblijną. Poświęceniu rozpoczyna się procesja łodzi. W kościele odbywa się msza święta w intencji ludzi morza. Po nabożeństwie następuje agapa, wspólny posiłek, podczas którego wszyscy częstują się wędzoną rybą. To moment szczególny. Przy stołach zasiadają razem rybacy, lokalni urzędnicy, turyści i mieszkańcy, dzieląc się tradycyjnym poczęstunkiem. Najczęściej podawana jest wędzona flądra, dorsz czy łosoś. Część rozrywkowa obchodów odbyła się w portach jachtowych i trwa zwykle od popołudnia do późnego wieczora. Na scenie pojawiają się lokalne zespoły muzyczne, kabarety i dzieci z gminnych grup artystycznych. Publiczność może posłuchać zarówno szant, jak i coverów popularnych utworów.

0: Słuchacie Polskofalówki w Alese Plus.
1: Przy mikrofonie jestem ja, Andrzej Dundery. Nadal słuchacie Polskofalówki z Dyneburga. Niezwykły wyczyn Polaka, Tomasz Sobanie, przebiegł 50 maratonów w 50 stanach USA w ciągu 49 dni. Poinformowano na jego kontach w portalach społecznościowych. Na zakończenie wyzwania pokonał królewski dystans dwa razy w ciągu doby w New Jersey i w Nowym Jorku. W wyprawie oprócz Sobanie wziął udział 6-osobowy zespół, w tym fizjoterapeuta, operatorzy kamer, kierowcy i osoba odpowiedzialna za portale społecznościowe. Pomiędzy większością stanów ekipa przemieszczała się głównie dwoma kamperami, a w przypadku Hawajów i Alaski samolotem. Stworzyliśmy historię, teraz czas na regenerację i słyszymy się w następnych dniach, napisano. Do tej pory 50 maratonów w 50 stanach USA przebiegł jedynie amerykański ultramaratończyk Dean Karnazes. Udało mu się to w 2006 roku, ale zajęło o jeden dzień więcej. Biegacz był nazywany polskim Forrestem Gumpem. Wcześniej, w czerwcu 2023 roku, Sobania zakończył bieg z Chorzowa do greckiego maratonu i z powrotem. Pokonał 3600 km. Codziennie przebiegał maraton. Trasa wiodła przez Czechy, Słowację, Węgry, Serbię, Macedonię Północną oraz Grecję.

0: Polskofalówka. Wszystkim cześć na 101.6.
1: W studiu Polskofalówki w Dyneburgu jestem ja, Andrzej Dunder, i my kontynuujemy. Już przez kilka dni na ulicy jest bardzo gorąco. Wupą najłatwiej o przegrzanie organizmu. Brzmi jak bano, ale dzieje się to szybciej niż większość z nas przypuszcza i może do niego dojść nawet gdy jesteśmy w cieniu. Przegrzać możemy się w autobusie, samochodzie, mieszkaniu i innych nagrzanych, zamkniętych przestrzeniach. I wcale nie chodzi o to, że jest tam gorąco. Gdy dojdzie do przegrzania, ciało przestaje regulować temperaturę, a to może oznaczać zagrożenie życia. Pierwszym objawem, że organizm zaczyna się przegrzewać, zdecydowanie jest uczucie osłabienia. Zaczyna nam się robić duszno, słabo, nasze serce szybciej bije. Jeżeli pojawią się do tego zawroty głowy, to już ostatni dzwonek, by schować się do cienia. Gdy organizm wysyła sygnały, że zaczyna się przegrzewać, nie wystarczy po prostu schować się w cieniu. Bardzo ważne jest stopniowe schłodzenie organizmu. Pijemy chłodne napoje o temperaturze pokojowej lub do niej zbliżonej, i to małymi łykami. Warto zastosować chłodne okłady, najlepiej na miejsce newralgiczne, jak kark, czoło, pachy, pachwiny. Lekarze jednak ostrzegają przed zimnymi napojami okładami. Takie działanie prowadzi do obkurczenia się naczyń krwionośnych i wręcz utrudnia wydalenie ciepła z ciała. Ta sama zasada obowiązuje zresztą w wypadku oparzenia. No cóż, już za chwilę opowiem Państwu o tym, jaka na nas jutro czeka pogoda. A teraz polska muzyka na falach 101.

0: Słuchacie Polskofalówki w Alese Plus. Prognoza pogody w Polskofalówce.
1: Synoptycy podają, że dziś w nocy i jutro w dzień na nas czeka zachmurzenie nieduże z przejaśnieniami. Możliwe są jednak przelotne opady deszczu. Temperatura powietrza w nocy wyniesie od plus 16 do plus 21 stopni. W dzień będzie bardzo gorąco, od plus 26 do plus 32 stopni.

0: Polskofalówka. Wszystkim cześć na 101.6.
1: Zbliża się godzina 22, a to znaczy, że nasza audycja dobiega już końca. Pozostało mi tylko przypomnieć o naszej skrzynce mailowej dyneburg@inbox.lv, gdzie wciąż można pisać i składać swoje życzenia, a my potem z przyjemnością ogłosimy je w naszej audycji. A na dziś to już wszystko. W studiu Polskofalówki w Dyneburgu był Andrzej Dunder. Do usłyszenia i dobranoc.

0: Polskofalówka. Wszystkim cześć na 101.6.
1: Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach konkursu pod nazwą Polonia i Polacy za granicą, ogłoszonego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie imienia Jana Olszewskiego.
2: Nie wybaczą mi kilku słabszych chwil. Nie uwierzą, że brakło mi już sił.